0: pakolene kuhepa kolene kuhepa wapenduka wapenduka ya makushike moro ndino ndi ora ora tate Samuel achavionja nomwashi wanje omulandu maise wanani wisi lachavionja mai kui mai lukuimba peru rehi na sesel chavionja moshaporo mukona moro moro
1: moro kwenda tawalo ngaka
0: mbapenduka nawa chinene
1: mbapenduka ya nete nula mama wanje mkanda mkwenda ta mbubu utwa hepa

0: Ombadu aikoka pokuru okwetu
1: okusha o banjirando loure wodo kilometa o matrambo